0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, refletindo sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Desde o seu início, a Igreja é movida pelo Espírito Santo a dar graças a Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, a oração pode parecer para alguns algo irrisório ou inútil, ou então uma mera técnica psicológica para atingir um estado de bem-estar pessoal. Na Sacrosanctum Concilium, o termo oração designa toda a ação litúrgica da Igreja, lugar de encontro do homem com Deus. Neste sentido, São Paulo VI desejava que a liturgia das horas, oração pública e cotidiana da Igreja, alimentasse eficazmente a vida espiritual de todo o povo de Deus. Ao longo das diversas horas do dia, ela santifica o tempo da nossa vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Um cordial saluto a tutti i fedeli di lingua portoghese, in particolare al gruppo dei scouts di Setúbal e ai pellegrini venuti dal Rio Grande do Sul. Ravviviamo nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità parrocchiali la preghiera liturgica che ci unisce come popolo di Dio in cammino. Vi benedico di cuore.
2: Einen herzlichen Gruß an alle portugiesischsprachigen Gläubigen, insbesondere an die Pfadfindergruppe aus Setúbal und an die Pilger aus Rio Grande do Sul. Lasst uns in unseren Familien und in unseren Pfarrgemeinden das liturgische Gebet neu beleben, das uns als Volk Gottes auf unserem Weg vereint. Ich segne euch von ganzem Herzen.
3: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في صلاة الكنيسة وقال: الروح القدس هو الذي يعلم الكنيسة أن تصلي ويقودها منذ العنصرة. اليوم في ظل هيمنة النزعة الاستهلاكية والعقلية النفعية تراجعت مكانة الصلاة وصارت تفهم أحياناً على أنها مجرد وسيلة للراحة النفسية، ولهذا شدد القديس البابا بولس السادس على أن الصلاة هي واجبنا الأول، وأن الليتورجية هي الينبوع الأساسي لحياتنا الروحية، وبين الدستور المشمعي أهمية صلاة الساعات لأنها صلاة الكنيسة اليومية المرتبطة بالإفخارستية والتي تغذي الحياة الروحية وتعلم المؤمنين أن يصلوا، وهي تقدس الزمن أيضاً فتقدس مختلف أوقات اليوم وترافق المؤمن منذ الصباح حتى الليل وتغذي فيه روح الشكر والأمانة والرجاء، وهو ينتظر مع الكنيسة مجيء الرب يسوع في المجد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a pregare in ogni momento e in ogni situazione perché Cristo ci ascolta. E quando la nostra preghiera è secondo il suo cuore, ottiene miracoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen. Wir sind aufgerufen, zu jeder Zeit und in jeder Situation zu beten, denn Christus erhört uns. Und wenn unser Gebet nach seinem Herzen ist, bewirkt es Wunder. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje eklezjalny wymiar modlitwy liturgicznej. W świecie zdominowanym przez skuteczność, konsumpcję i technikę, modlitwa bywa uznawana za bezużyteczną lub mylona z jedną z technik psychologicznych. Dlatego należy na nowo odkrywać jej prawdziwy sens. Liturgia godzin, czyli codzienna, publiczna modlitwa Kościoła, przenika, ożywia i prowadzi. Wyraża całą modlitwę chrześcijańską oraz skutecznie karmi życie duchowe ludu Bożego. Uświęcając czas i poszczególne pory dnia, może stać się dla wiernych drogą i szkołą modlitwy chrześcijańskiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, da numerose diocesi della Polonia, pellegrini a piedi si dirigono verso Jasna Góra, sostenuti spiritualmente dai fedeli nelle parrocchie. Questa testimonianza, la fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzano la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Insieme a voi, prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Vi benedico tutti.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie.
2: Ich grüße die Polen herzlich. In diesen Tagen machen sich Pilger aus zahlreichen Diözesen Polens zu Fuß auf den Weg nach Jasna Góra, geistlich unterstützt von den Gläubigen in den Pfarreien. Dieses Zeugnis, die Mühen des Weges, das gemeinsame Gebet und die Begegnung mit Maria mögen den Glauben und die Hoffnung der Familien und Gemeinschaften stärken. Gemeinsam mit euch bete ich für den Frieden in der Welt und für neue Priester und Ordensberufungen. Ich segne euch alle.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale
2: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen.
1: Incoraggio ciascuno.
2: Ich ermutige einen jeden, seinen Pflichten treu zu bleiben und stets auf die Hilfe des Herrn zu vertrauen. Meine Gedanken gelten schließlich den Jugendlichen, den Kranken und den Neuvermählten.
1: Esorto tutti a rimanere saldi nella speranza.
2: Ich ermahne euch alle, fest in der Hoffnung zu bleiben und euch in die Hände Jesu zu begeben, der uns durch sein Opfer der unwiderruflichen Liebe gerettet hat. Mein Segen für alle.